wawio menkoje waju manu ai azania no swai ah menya muti amu kasa wawio wawio menkoje waju atu manuwe tatala Wario, Wario.